adwuma na wukoye no bisawrade aware na wukoware no bisawrade fa wupe enkonya bibia akwantwo na dawani mu no